0: ptica warguje swój klas.
1: Cinca maryńca, ta jest doktor nas. Puta czarna cinca warguje swój klas.
0: Nie na plankę strzał seryt, padł na